tienwogik ab kalasunet bogol agenge koitet agenge ak aeng komwae kouni sirutik chetililen otienji Jehova en kutit ab boiboiyet okwek ematinwek tugul oboisieji Jehova en kakasetab kei obwat